wszystkie światy. I szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo. Choć bez nas to powiem. Jak ty na imię. Jak dawno tu stoisz. Za kogo się molisz. Czy cię dasz to bolić. Czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy nienawierny deszcz ty w oczy pluje. Słońce. To samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmarę żenut witrę.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wszystkie. Wesoły anioł w Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM, beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20, już wysłuchaliśmy nowin, wysłuchaliśmy wstępnego dżingla, tak znate, że trzy świty się zaczęły i wysłuchaliśmy też pierwszej śpiewanki, to była śpiewanka po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiewankę Pidna Hołowką Hałki. No i teper woszułem ja i zaczęliśmy program Trzy Świty. Budu ja z wami na antenie preschodynu z kusoczką i budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta. No i budu wam besiduwaty, no nada jak temy związane z chneśnią. Datą, jaki tyż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti chneska budeme w centralnej Ameryce, ale w jakiej konkretnej derżawie to wam jeszcze nie zdradzam. Poklasz to wam zdradzu, jaką muzyku teper puszczu. Prerychtuwałem na teper muzyku z Islandii. Posłuchamy artysty Ashgeira i śpiwankę Pidna Hołowką Bernskan. Pak puszczu wam muzyku z Ameryki. To bude taki country rock, country pop, możemy powiste. To bude ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Zatim no, to bude taki kus przyjemnej, spokojnej paroch minut, po których wertam do was z dalszą besidą. Zatim posłuchajmy śpiwanok i pak budu bilsze besiduwaty.

Flem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Flem FM to twoje radio.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduju wam, że przed chwilką skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Beirut z Zjednoczonych Stanów Ameryki, to była śpiewanka pod nachołówką Nant, a rańsze słuchaliśmy ansamblu, a raczej wokalisty z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka Joho autorstwa pod nachołówką Bernskan. Dneska 19, już 19 den czerwca 2023 roku, kinec szkilnego roku, sto raz bliżej. Mamy dneska 180 den roku i do kinca 2023 roku liczyło się jeszcze 195 dni. Prochody 25 tydzień tego roku. Dny już są bardzo dołhy. Praktycznie jesteśmy już w tej drugiej połowie czerwca, kiedy to dny są jednakowo dołhy. No i den dneska w Warszawie trwa 16 godzin 47 minut. Schód słońca był w stolicy Polski o 4.14, a zachód słońca bude o 21.01. No i tot bardzo dołhy den jest dłuższy od najkrótszego wroci aż o 9 godzin i 5 minut. No i jeszcze nie mamy astronomicznego lita. Dneska mamy pośledni den astronomicznej pory roku zwanej jarom. No i podążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy teper muzykę z animacji Chłopi. Posłuchamy utworu pod nachołówką Zapusty, a pak puszczu wam muzyku z Estonii. To będzie ensemble Carly Strings. No, one produkują bardzo dobry tisz pit względem jakosty muzyku, folkową muzyku właśnie z tej derżawy. Posłuchamy dokładnie śpiewankę pod nachołówką Heatuju Laula.

Перше лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM.

0: Słuchali ste śpiewankę w estońskim języku. To był ensemble Carly Strings i śpiewanka pod nachałówką Heatu Julaul. Rańsze słuchaliśmy muzyku z animacji Chłopi. To był utwór muzyczny, utwór pod nachałówką Zapusty. No i, drodzy słuchacze, 19 czerwca mamy paroch świat i teper choczu powisty pro jedno z nich. Dneska praznujemy den leniwych spaceriu. No właśnie, po angielsku tot den nazywa się kus inaczej, World Sauntering Day. No i jego nazwa bere się od angielskiego słowa sauntering, które znaczy mniejsze, bilsze jak takie spokojne spacerowania bez presji wyniku. No to świato dneska, den leniwych spaceriu. Serii bere się aż z 1989 roku. W 70 rokach w Ameryce pojawił się taki joggingowy boom, joggingowa moda. No i właśnie W.T. Rape, taki Amerykanin, Amerykanec stworzył, wydumał takie światło, które będzie odpowiedzią na tot właśnie joggingowej boom, joggingową modu i w taki sposób wozniknął den leniwych spacerów, który rozeszł się po ciłym świti. No a to słowo sauntering nie ma takiego precyzyjnego, dokładnego tłumaczenia czy na polski, czy na łemkiwski język. Mniejsze, bilsze to znaczy tylko jak spokojne spacerowania. To takie chodzenia, spacerowania pomale, z luzą, bez dajakoj kińcewoj toczkę, która musi być do jakim obowiązkom, żeby dojść do niej. No to też to nie jest to samo, co taki zwyczajny spacer połon dumok o listi zadacz do zrobienia. To też nie to samo, co taki marsz z aplikacją, która miry kalorii. No jest to po prostu taki leniwy, spokojny, swobodny od presji spacer. Kolonyczne robimy, jak po prostu sobie pomale idemy. Polska, jak i łemkiwska nazwa tego świata, den leniwych spacerów, bardzo dobry oddaje ducha tego znaczenia. Nie możemy mylić saunteringu z prokrastynacją, a nie z odpoczywaniem na kanapie, bo to maje być aktywnist, ale zo świadomością pozbawlena wyniku jak cile. Tyż czasem właśnie ludy mylat, robiat takie błędy przy rozumieniu saunteringu i traktują to jak takie stojania bez ruchu, albo jak taki marszowy trening. A to właśnie idę pro po prostu taki spokojny, pomały spacer, który jest aktywny, ale bez sportowej presji. Oczywidno to tochneśnie świato den leniwych spacerów maje neformalny charakter, nie jak organizator kampanii, ale nie było nikoli formalnego aktu zaklekania tego świata, po prostu jaki przyszła w 70-tych rokach 20. stulecia moda na jogging, taki po prostu dochneska iszczy je sztoroka 19 czerwca moda na den leniwych spacerów. No ale to poklasz to powiem pro jedno z to tych świat, jakich dneska mamy. Jeszcze choczu powisty kus bilsze pro incze, barże poważne i związane z naszym zdorowlą. Ale poklasz to, prednamy muzyka i muzyka z Albanii. Elvana Dziata i śpiewanka po albańsku Kuć Ezi Jeti, a pak posłuchamy litowskiego modernoho folka, to bude Gesta, taki artysta i śpiewanka pidna hołowką po litowsku, oczywidno Kukal Roże Ratilio.
1: Oh. është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

súčasného folka z Litvy, a raňšie slúchali sme albánskej muziky. To bola Elvana Džiata i špívanka Kuč ezi jeti. Drohy słuchacze, pred perečvom powiem wam pro takie kus śmieszne, ale i też ciekawe świato jak den lenywych spacerił, a teper choczu wam powisty pro świtowy den anemii serpowatoj. Jest to dost poważna chworota i chneska ona maje swoje świato, a cilu toho świata jest tak, jest taka, żeby rozszerzać znania na temu tej chłoroty poseret ludy. W 2009 roku doszło do zapisania właśnie 19 czerwca w kalendarz UNESCO. No i chneska prochodiat w ciłym świti ryżny podii, w czas których tłumaczat ludy, czym dokładnie jest anemia serpowata. Jest to taki rit choroty związaną z naszą krowią i dokładniej z zaburzeniami w hemoglobinie czołowika. Dokładnie idę pro czerwone krwinki, które zmieniają swój taki oryginalny pierwszy kształt. Trzeba dodać, że anemia serpowata jest chorotą, z której nie możemy chneska się wyleczyć i też przenosić zachorozu życiu. A to za to, że to te czerwone krwinki no, łuczać się ze sobą i tworiat takie zatory. No i konsekwencją, skutkom toho może być po prostu zawał w czas chnesznych podii, jak i każdego roku 19 czerwca specjalisty, lekarze informują o objawach, jak pojawiają się u chorych. No, między innymi osoby z anemią serpowatą to mają bardzo często różne bole, mają choriaczku, mają też silne poty, ich skóra jest bardzo blada, no i też bardzo opuchnene są nohy i ruky. Zatem no jest weloch takich objawił, które wskazują na anemię serpowatą, no i trzeba się czasem kontrolować u lekarzy, żeby znać stan swojego zdrowia i doznaty się zawczasu, kiedy no, bude u nas taka chorota. Tylko pro anemię serpowatą pamiętajmy, że 19 czerwca mamy świtowy den anemii serpowatoj. No a te perkus muzyki, i pak budemy zmieniać temu. Poklasz to perednamy Gosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką Syritka, a pak poczujemy ensemble IMT Smile ze Słowacji i śpiwanku Cesty Druhej Triedy.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem kiwskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

I wertam do Was po krótkiej muzycznej przerwie, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy przed chwilką śpiewankę po słowacku. To był ensemble IMT Smile i śpiewanka po słowacku pod nachołówką cesty drugiej triady. Rańsze słuchaliśmy łemkiwskoj artystkę Gosi Pałkę, a dokładnie śpiewankę pod nachołówką Syritka. Drodzy słuchacze, teper beru was do teplych storon, do teplych derżaw w centralnej Ameryce, dokładniej litamy na Haiti. Na Haiti, kotre je derżawą, kotra zanymat czast ostrowa Haiti, a tot ostrił nachodzić się na Karaibskim morze, w archipelagu Wielkich Antyliu. Stolicią Haiti jest miasto Port-au-Prince. Dzierżawnym językiem na Haiti jest francuski język i haitański język. Walutą tej dzierżawy jest gurt. No i dość wielu ludzi żyje na Haiti, bo prawie 12 milionów, a powierzchnia jest bardzo wielka, 27 tysięcy kwadratnych kilometrów. Jest to 11 razy mniejsze jak powierzchnia Polszczy. No a zaselenia właśnie to aż 12 milionów. Haiti było francuską kolonią w minułych epokach. Niezależnie od Francji była uzyskana 1 sierpnia 1804 roku. Haitańci mają możut tak, no, hordy tysia. Z tej przyczyny, że są jedyną nacją, która stworzyła swobodną republikę po uśpisznym bunti niewolników. Dzierżawa to ta jest bardzo ducho niezależna od innych dzierżaw, no ale wstąpiła do Organizacji Zjednoczonych Narodów dopiero 24 żółtnia 1945 roku. A dopiero 5 roku późniejsze możut żeny hołosuwaty w swobodnych wyborach. Dokładniej to prawo zyskały w 1950 roku. Trzeba powiedzieć, że Haiti nie jest bohatą dzierżawą. 80% Haitańczy żyje jak no po prostu no w bidi, a 54% to już taki ekstremalni bidi. Znaczy to, że no tam bardzo mało zarabiają ludy. Średnia pensja za cały rik to jest około 500 dolariów. No to jest za rik, za ciły rik, za 12 miesiaciu. To jest ekstremalnie mało. Na żal, no Haiti też ma je druhu swoją stronę. Stało się osredką handlu nielegalnymi substancjami jak narkotyki, które są eksportowane na wieloch kontynentów jak Ameryka Południowa, Centralna Europa i jeszcze do Zjednoczonych Stanów. No ale to ta dzierżawa jest ciekawa. Jest ciekawa, bo dawniejsze nazywała się, dokładnie też tot ostrił, jak i dzierżawa nazywała się inaczej. I możemy to kojarzyć, to słowo, z Krzysztofą Kolumbą. Bilsze wam wyjaśnię po krótkiej przerwie. Poklasz to, perednamy muzyka z Karpat, kwartet galicyjski i utwór pod nachołówką Krakowiok. Pak posłuchamy muzyki po francusku, ale tworciamy sud Ormianci, dokładnie ensemble La Daniva i to bude śpiewanka Porqua ta fasa. Zatim leszam was na paroch minut z muzyką, a pak budu bilsze besidowaty opowidaty pro Haiti.

To był ensemble La Daniva i śpiewanka Pidna Hołówką Porqua ta fasa. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ensemblu Kwartet Galicyjski Pidna Hołówką Krakowiok. Wertamy na Haiti. Haiti, który jest derżawą, jak i tyż zanemat, pił ostrowa o takiej samej nazwie. I ostrił Haiti do 19. stolicia był nazywany Hispaniola. A Hispaniola to ta nazwa była wydumana w czasach Krzysztofa Kolumba, bo na tot ostrił właśnie przypłynął Krzysztof Kolumb, pitkinec 15. stolicia, odkrywający tym samym nowy kontynent Ameryku. Haiti jest taką hirską ostrową, bo najwyższym uerchom po stronie Haiti, bo po drugiej stronie toho ostrowa jest Dominikana, to na terenie Haiti najwyższym uerchom jest Pic La Selle, maje to uerch wysotu 2680 metrów nad morą. Tyż w tych chorach płyną riki, a w najdłuższą riką jest Arti Bonite, która ma dołhist 233 km. No ale, kiedy posmotrymy na satelitarną mapę tej dyrżawy, to dozrymy się, że bars mało lisiu jest w Haiti. Lem 4% powierzchni dyrżawy to sód lisy, a 64% powierzchni dyrżawy to sód rolne grunty. No i właśnie to wszystko to jest efekt ostatnich poślitnych 100 rokiów, bo jeszcze w 1925 roku to ta dyrżawa była bardzo zalesena. Tołdy lisy to pokrywały około 60% powierzchni dyrżawy, ale przez niestabilną polityczną sytuację i też bardzo płaną ekonomiczną sytuację w dalszych dekadach było zniszczone praktycznie 95% lisiu to tych bars pierwszych takich oryginalnych, naturalnych lisiu puszcz, możemy też powisty. No i efektem toho jest to, że praktycznie tam jest porożny grunt, który jest jałowy i to ten grunt bars poddaje się procesom erozji, a to zas wede do wielkich katastrofalnych zaliw, takich jak na premier jedna z 27 września 2004 roku, kiedy to przybył nad Haiti wielki tropikalny huragan Jean i win uderił w północnej brzeg Haiti. No i tak były błyskawiczne, tak nachłe zaliwy, że w pit wodą po prostu schynuło bilsze jak 3000 osób. No za tym wydymę po prostu na żywym premierii, że lisy sód potrzebne, bo bez lisiu to budę bilsze katastrofalnych, różnych zaliw i inczych tragedii. No, tylko pro Haiti, teper może kus muzyki, już zaperamy temu związaną właśnie z tą amerykańską dyrżawą i wandrujemy do Estonii. Posłuchamy Marii Juriens, to będzie śpiewanka Pidna Hołówką Aga Samas, po estońsku oczywiście. A pak posłuchamy ensemblu Micromusic w kooperacji z artystą Dawidem Tyszkowskim, posłuchamy śpiewankę Pidna Hołówką Wrony.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

0: Wertam do Was, drodzy słuchacze, trwa jeszcze program Treświty, a besiduje Wam sami znate Jakub Zygmunt, oczywydno. Słuchaliśmy muzyku ansamblu Micromusic, to była śpiewanka Pidna Hołówką Wrony w polskim języku, a rańsze słuchaliśmy Marii Juriens po estońsku. Dokładnie słuchaliśmy ballady Pidna Hołówką Aga Samas. Drodzy słuchacze, dneska jest piatnecia simna cety den czerwca. I jeszcze budeme striczaty się przed wakacjami dwa razy ze mną w następnym tygodniu, w seredu i w piatneciu. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że sód to te programy w prawym efiri, to samo tykat się korzo osemitryce z Petro Medwidzią i pacisnoj chodyny. To wszystko neodołcha już bude po prostu i ty bude kinczyty się, a od lipca po prostu budeme maty wakacji. Oczywydno wszystkie wertamy od wereśnia nycz się w to tym zakresie, w to tych ramkach nie zmieniać. No ale przypominam, żebyście nie zabyli, że w LMFM tyż czasom mamy wakacji. A teper jeszcze posłuchajmy kus muzykę, to bude już poślednia śpiwanka w naszym programie, bo pomale już tyż kińczyt nam się czas do 21.30. Posłuchamy zatem Tomasza Koćko z Czech. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Hopaj Hop.
1: Hopaj Hop! A!

0: Słuchaliśmy muzyku po czesku. To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy utworu pod nazwą Hopaj Hop. No i to był pośredni utwór muzyczny, utwór w chnesznym odtynku Trioch Świtił, a chneska maliśmy odtynok numer 1217. Tylko sme już nachrali dla was razem z Seweryjaną i Zdemką od września 2020 roku. Praktycznie nasz program trwa już bez przerwy, lem z wakacji. Ma pererłamy 6 roku da par barzdołchołż. No ale jeste znamy, słuchate nas, włuczate nas i my wam barz za to to dziakujemy. A ja wam dziakuję tiż już za chneska. Za tym żelam wam przyjemnej reszty weczera i perede wszytkim barz dobroho weekendu. Odpoczajte, skorystajte z nachody swobidnoho czasu, a kiet budete praciłaty, to żeby to ta praca ne muczyła was za barz. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy, czujemy się w następną seredu. Dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję pinachołowką Obzeracz Przyrody. No znate bardzo dobry już tę audycję, bo ona jest nachrywana już od paru roków i dneska mamy 82 odcinek naszej serii. No i to jest drugi odcinek z takiej nowej serii, czaste 20 odcinków, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorować Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar torfianyk ozera ta i tisz naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na łęczyńsko-włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dost wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany jak na premier toty w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatim też warto właśnie poznawać toty inne zakutyny Polszczy. No i posłuchajmy po kleszto kus muzykę, a pak budu wam besidowaty pro totu bars urokliwu okoleciu.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć ten

Iwernulesme pokorotki muzyczni pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzi się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszar parku właśnie jest Rivneną, ale tiż je to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłki z ozer, stawił bachnystych obszar i torfiane kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivneny. Na terenie Polisia, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszyrą, która przypomina tkus tundru albo lisotundru. Jest to też taki rit obszyr, który znajduje się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym chneska się nachodzi, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w dyrżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszyr. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

słuchacie obzeracza przyrody. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Przed przerwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze domki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowy nacjonalny park stworzyty. Koncepcja, podla której mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze od tych roków 80-tych do 90-tych zmieniała się. Na Polisiu były tołdy też równoczasowo wedene liczne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70-tych 20-tego stolicia też zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachubia. Diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety, chocki najcinniejsze przyrodnicze obiekty, ale nie uśpili ochrony ty przed melioracją, osuszeniem i zamieniem na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do toho, że wozniknął na terenie Chneśnioho, że wozniknęły na terenie Chneśnioho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. Ale Pitkinec rokił 80-tych do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów doszł wniosek, żeby stworzyć Nacjonalny Park. I po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie riszyniom Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. Chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co Chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jakie zwierzęta tam żyją? Jakie rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu też kus choczu wam powisty, żebyście mali da jakie poniatia nelem pro historię woznikania, ale też przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. Ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam po korotki. Pererwi za tym liszam was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drochy słuchaczy, a my chneskasme na Polisiu. Uż dost veloste się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszytkie flora toho Poliskoho parku jest bars bohata. Tam je velo gatunki utypowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunki roślin to przedstawniki piłnocznej flory, poseret kotrych tiż występują reliktowe gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskoho Nacjonalnoho Parku obnymat tiż veloch ritkych gatunkiu zwiriat. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszyr w derżawi. Stwierdzyli w nim występowania około 200 gatunki u ptachiu, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Weloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tiż bars weloch występuje, żyje takich ptachiu jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tiż na obszarze parku stwierdzili doślidaczy, prysutni jest 48 gatunki u cycariu. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunki, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tiż sud drapiżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tiż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywydno, jak idę pro kopytne zwiriata, to najczastejsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bardzo bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry weloch interesujących gatunkiu zwiriat. No, zatem nycz jak i chat do Poliskoho Nacjonalnego Parku napriam jest bardzo prosty. Po prostu trzeba kierować się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już budete na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małem dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszyry, które sąd pit prawną ochroną i sąd bardzo interesujące, ciekawy, wyjątkowy i cinny dla ciłocho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali, zaohaczam was do słuchania dalszych odtynkiów obzeracza przyrody i słuchania tiż pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Išao žovnir, proloh. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hucik popravljal na grudi, ne vteče srce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknu, na grudziach młodych, jeszcze rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł Beskid chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, co lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiów. Epilog. Išli czuchy na schód i na zachód. Плакала Ігор.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął.

Marec, że odbył się kongres, o których o zorganizowaniu dobysidłało się jak raz na sejmie rusyńskiej obrody. Na wece, wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisywania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkom od Petra Trochanowskiego. A naperek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczast. Obydwomy kongres opisali jak mitny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia. Naperek kurtomu czasu na rychtowania kongresu pierwszy Światowy Kongres Rusyniu mał delegacje z Czechosłowacji, Polszczy, Sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Sewernej Ameryki. Wybrał sobie pierwszą Światową Radę Rusyniu, dał sobie śmiły cil zamierzany na dosiahnienia praw pro Rusyniu u okremych derżawach, w których żył, odkrył temu kodyfikację języka i dalszych oblastej, które pak poczali się napełniaty. Obydwomy uczestnicy konstatowali, że atmosfera była niepowtarzalna i że obydwomy po kongresie znali, że to dwuzrodny proces już nie daje zastawy tysia i że to dzieło będzie produżowaty. Aleksander Franko zwernął uwagę na to, że za uśpiszną organizację kongresu trzeba być wdzięczny i samosprawi Mirzile Borec, a to dyszniemu prymatorowy Edwardowy Iwanczowy, bo one podtrzymywali to rusyński ruch. Tak samo przypomniano, że na kongresie wzięli uczast i przedstawicieli słowackich własnej, co był jasny projaw toho, że Rusyni poczali pełni akceptuaty. Wspominali i dalsze osoby, które były uczestne na pierwszym kongresie i które pak grali rol w rusyńskim Rusi. Piatnyciowy wieczór był o wspominach, był pełny emocji, bo to, że to drik możemy świadkować 35 roku Światowego Kongresu, je pierwszoriadno zasłuchał tych, które organizowali i brali uczest na tym pierwszym u 1991 roku. Jak na końcu powiedział moderator besidy, dzisiejsza generacja nigdy nie zabudę i wse będę czestować tych, które poczali to Światowy Rusyński Ruch, a wierzymy, że to tak będzie i w śliduj generacjach Rusyniu. Światowy Kongres Rusyniu peredał pamiętne plakiety. W sobotę 13 juna program podążał do polidne konferencją pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Na konferencji z swoimi referatami, które dotulali się jak pierwszego kongresu, tak i jego dalszej roboty, współczesności i buduczności, wystupali Stefan Lawenec, Martin Karasz, Michajlo Fejsa, Aleksander Franko, Andrzej Kopcza i Lubomir Medieszy. Andrzej Kopcza przypomniano interesny fakt. Na świadkowaniu zeszło się 50% tych, którzy byli w prezydii pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu. To Andrzej Kopcza, Aleksander Franko i Lubomir Medieszy. W prezydii to siedział i Paweł Robert Magoczy. No to, na żal, nie mógł wziąć to drik uczast na świadkowaniach. Dalsze dwomy, które siedzieli w prezydii, Wasyl Turok-Hetysz i Wasyl Soczka-Borżawyn, już nie są między nami. Po referatach odbyło się świateczne przedawanie pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusyniu wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateli Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Przeszywska Uniwersyta w Przeszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w SZA, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Derżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słowensku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety przedane osobno przy najbliższej przynachodzi. Pro arte rutenorum pro profesora Magoczyja. Po przedawaniu plakiet wystupali z swoimi przychowarami hości, między którymi byli prymator miasta Wyszniowski, член Światowej Rady Rusyniu Mykoła Bobynec i Jarosław Popowec za Obszczestwo Światowo Joana Krestytela. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to peredowania nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusyniu i rusyńskie nacjonalne samosprawowania miasta Wac w Madziarsku. Premiu przyszedł wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który proczytał i laudacyjł na horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczy. Paweł Robert Magoczy to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii.
dalsze cytowania

Окремо значу чим в тим є видання його книги «Out of Nowhere – The Art of Carpathian Rus», котра представляє комплексну історію карпаторусинського витравного умення. Кідже професор Магочий не був учасний, премію за нього перевзяла професор Олена Дучфайфер, котра пак приговорилася учасним, подякувала за премію про професора Магочія і курто повіла, що про ню лауреат значить і же має надію, що му премію буде годна в куртим часі передати особно. На премію номінували професора Магочія «Русинська самосправа міста Вац» і фонд Федора Манайла із Ужгорода. Гала-концерт і промітання фільму «Потопа». Popolidne poczale centralne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, na które przyszły i studenty Studium Carpatorum Tenorum 2023 z Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczastny zeszły się przed miejskim uriadom, odkąd i szła krajowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci, Michaiła Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besidował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyniu Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatru, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatory wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny przyśpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mykoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za Krajowe Obszczestwa Podkarpackich Rusyniów, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premiu imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach Domu Dzieci Świętego Mykołaja podążował program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jakie w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirą Czemą i Igorą Lattą. W niedzielu uczestnicy przyszli do miejscowych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się świątecznym zasiadaniem Świtowej Rady Rusyniu. Wtorek, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priasił maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa. Autor listy Petro Medwit. Poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursów deklamacji, poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym i to trik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowieczył Priaszył 2023 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Krestytela, odsłużył panachidu za Duchnowiczą, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowieczył Priaszył jest tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymnie wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jaką potrzebowała jury na ocieniowania występujących, i zabawiła dzisiaj w jednej z dalszym aktorom teatru, Martyną Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowieczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa świateczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Priaszowi i specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka Todrik i z Kamionki.
Smahajuće się były rozdzielone tradycyjno u wiekowych kategoriach. Zero aż piat i wiekowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Preszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swydny, gdy były idite z okresu Stropkił, Humenne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzila Birci, Snyna, no na finale były idite z Priaszała, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do jedna na finale Duch Nowyczowego Priaszała 2023 wziął uczas rekordnych 135 zmachających się. To trik okremniejszego było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co pilniało czysło uczestników. Laureatką została Juliana Karaszowa z Kamionki, która na Duch Nowyczył Priasił przygotowała sobie w trzeciej wiekowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na Duch Nowyczył Priasił od maleńska każdy rik, co tak samo członowie jury brali do uwagi przy wyryszuwaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego Duch Nowyczowego Priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska Watra w małym Lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroku publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skorii w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy podiju, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszyniane lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewace solisty. Pak będzie naśladowaty koncert, który nazwał Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy pośrednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego Triama Góry i Trija Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych będzie doprowadzić muzyka Milana Rendosza. Piatnieciowy program będzie kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawiać się interprety trzech żanrów śpiewakiów: stolicznego dżywki z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnieciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczerny program, powił Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego spoużycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty będą Czaczina i Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjno należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral z Żdiaru, a folklornych kolektywiów. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali idity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentację projektu Śpiwana Prochulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodne pełnocinno perejety program, pokla audity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program.
Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańca na wczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach, podczas ciłocho festiwalu bude prochodyty wystawa fotografii Kataryny Szigulińskiej pod nazwą Korinia i Horyzonty, w piatnyciu budut prochodyty twórczy warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki, w sobotu bude prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w Nedilu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się murska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowny kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nastartuje w weekendowu podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hareky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecko-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisek nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznę. Zakon zmienia status sospilnosti, której przysutnist na obszary Polszczy datuje się od 14 stulecia. Grecka mężczyzna stała desiatą w Polszczy. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia aprila 2026 roku. W minuły czwartek 11 czerwca junia prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuję. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencji Ekaterynie Ewangelu weducza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 270 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęsleńsza diaspora znajduje się na zachodzie derżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnuła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisek nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Według Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawę przedano prezydentowi i marszałkowi Senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawniki przebywają na obszary derżawy od najmniejszej 100 roku. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnist na tych zemlach już w 14 stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnici, Zgorzelcia, czy na premier do perechidnego taboru i szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęsleńsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina. W dijuczym tam derżawnym wychowawczym osaretku i 12 szkołach schoronienia i edukacyju naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był serednych otec Ekaterini Ewangelu, małtą dywisem rokiu. 10 roków późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stulecia po politycznych zmianach w Rycji ruszyły powroty. Welorodyn tyż polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje światoczny stricze Greków z północnej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory derżawy.
cytuania. Rachujemy hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie kotretykat kultury edukacyjnej. Chocemy wkazaty szerokomu sospylstwu naszu tradycyju, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona stolicią świdowo-językowej różnorodności. Budut tiszlemky. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut tiszlemky. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficjalnym partnerstwie z UNESCO ta badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestniki będą moczyć osnowate automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia językowy prawa i sospilna sprawiedliwist. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wedúca Instytutu, Monika Perenia, wedúca Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajduje się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym, by sytuacja była mężczyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricjać się przedstawnicy sospilności, które hosnują zahybajuczy języki. Torwali z Pakistanu, Hesklajat z Kanady, Mapudungun z Chile i Nasa Juve z Kolumbii. Den zakończyć ceremonia wręczania Międzynarodowej Nagrody Lingua Pax, którą otrzymał projekt z Kolumbii. 19 czerwca junia. Migranty i mężczyznowe języki w Europie. Trzeci dzień forum poświęcony będzie integracji wielojazykowej spadkowej migrantów z lokalnymi językowymi politykami. W besidach uczestniczą wosmut przedstawnicy władzy Barcelony i Katalonii, a też organizacji migrantów, które reprezentują języki kaczua, amazik, romski czy senegalskie języki. Den zakończy koncert katalońsko-sardyńskiej muzyki w wykonaniu Adria Mor. 20 czerwca junia. Szkolenia dla aktywistów. Pośredni dzień to praktyczne warsztaty odkryte dla wszystkich zainteresowanych. Poza urzędowych organizacji, liderów sospilności i młodych aktywistów, temy będą obnymaty mężczyńczyma budowania digitalnych strategii promocji języków ta wedynia kampanii, które angażują w ochronę zachowających języków firmy i instytucji na premierii katalońskiego i irlandzkiego. Dodatkowe podii. Forum dopełnia wystawa Języki nie wmerają, zabywać się ich. Prezentowana na Uniwersytecie w Barcelonie do 25 czerwca junia ta multimedialny poetycki projekt Mujerarias autorstwa Sylwii Kamac, prezentowany w przerwach między sesjami. Podia finansowana jest przez Europejską Unię przy podpierciu Diputacji de Barcelona i przy współpracy Instytutu Katalońskich Studii Uniwersytetu w Barcelonie ta Generalitat de Catalunya. Lemkiuska czast. Podczas trzeciego dnia forum odbude się warsztat pod nachołowką praktyczne rekomendacje, które podporają sospilną ekonomiczną i językową stabilność mężczyznowych i lokalnych sospilności, której wiół bude Ibon Manterola z Uniwersytetu Kraju Baskiu. Badacze z Walei Szkocji, Kraju Baskiu i z Polszczy zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospilnościami, które starają się ożywyty swoje języki, jednoczesną ekonomiczność zmicnyty, serd języków, o których bude besidaje i lemkiuski, przy walijskim, szotlandzkim, kaszebskim, wilemiuskim i baskijskim. Toho samego dnia w innym warsztacie wystąpił Olena Duć-Pfeiffer, jedna z czterech zaproszonych ekspertok. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady będą besiedłaty o doświadczeniach działania dla koryjnych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Dyskusja ma etykatę strategii samozmicniania ta radzenia się z dyskryminacją, która wynika jednoczesno z języka, pochodzenia i innych elementów dostępności, a też toho, że aż i trudne doświadczenia mogą być źródłem siły i inspiracji dla innych. Warsztat moderowała Buda Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Czwartek, 18 czerwca junia 2026 roku. Metropolita Jona medże wirującyma w Kanadii. Autorwisty Petro Medwit. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku prasiłski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodija w Toronto, metropolita na wszczywił wszystkie cztery parchie egzarchatu.
Jak informował informaczny center Priaszivskoj archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawszliwy była torżestwenna archierejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronti. Hołownym służytelom był preoświaszczenny Władyka Kurt, który wysoko preoświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronti. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronti. Na propozycję misnych wirujuczych i żadost Władyki Kurta mu Władyka udzielił tytuł metroformnego protojereja za jego żertwenną służbę promisną cerką. Przed odchodem do Kanady otec Nowicki służył u Józkowi Woli, Olszawyci, a późniejsze był osobnym sekretarium archiepiskopa Joana Babiaka w Priaszowie. Władyka nawszczywił i parochiu w Hamiltonie, gdzie się modlił przed kopią ikony Preświatej Bohorodyci z Kłokoczowa. W niedzielę 14 juna Kiriona był na nawszczywie parochii Windsor. W chramie świętego Michała Archistratycha służył archierejską liturgię za uczestnictwo mistnej komunity, jak i wirujuczych Melkickiej Grekokatolickiej Cerkwy w Kanadzie. W popołudniejszych godzinach Władyka nawszczywił i Melkicki chram świętego Simeona Stopnika, w którym nachodzi się ikona Matery Bożej, niewyczerpana czasza. To ta ikona przed dwoma rokami stała mirotwórczą. Władyka Jona zawierzył swoją nawszczywą Kanady medze wirujuczyma parochii Oszawa. U witorok 16 juna w jednoistmistnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach weczórniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dzisiejszej wychodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła eparchia świętych Kiryła i Metodyja w Toronti, która była zapisana jak eparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rusyńskiej Pittsburgskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańskie i po słowackie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, nie statym ja na to, bo orił.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. O języku i na językach, to znaczy słowicia demko@lm.fm, to mi e-mail Demko Trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku i jeszcze bym tu mał podawaty informacji. To i tak dobry, że hostujemy to te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia, gdy zdaje mi się, że ja sam namieszał Dakus. No ale cóż, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

No to wracamy do studia i na wernu do toho, że to było też den tomu, a też den tomu besidłali sobie o kategorii żywotności i od niej takiej zależności, że kiedy jaka nazewnik sud żywotny, no to prynymają w wydiaczym formu rozdajuczego odmienka. I takie mi się trafiło, które się mi litko trafla, ale i każdemu się może, to znaczy tu może jeszcze najpierw to, że furdie miszą do tego, że żywotni z tykatnelem mużskiego roda, o tak może by było lepsze powisty, już żeńskiego i średniego, no i po prawdzi tu jem prawdę powił, że tykat, ale nie w sef odmieni. I tu była to ta chyba, którą jakiem zaczął słuchać poprzedni program, takiem dumał, od kiedy się mogła wziąć i wziąłem się za swoją zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, bo siedłem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczeną i ze skoroczeniami. No i to już do tego wertaty. Oż to idę. To tu żywotnictw maje wielu nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu wchodzi. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzi żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdajuczy od minok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rozdajuczym, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił, cy, stił albo do jakiej inczy, stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i tylko lemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy sobie wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na a albo a po miachkim, to znaczy tja, czy sobie wezmemy z trzeciej odminy żeńskie nazewnikę, to one budą mieć dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tu dział to pryncyp, że wydziaczy odminok równać się rozdajuczomu. Wozmę sobie lem, może to tu perszu odminu, że jest jedna żena, albo, o, to najpierw powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czoho żena, ale wyczuł kohoż to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym prymiri pierwszej odminy żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namiszał, jak jem namiszał. Jak już bym się długo posmotrzyłem na inczu tabelu, za to, że ciżem sobie rozpisał, toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i do tej kategorii mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rozdajuczym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywajuczym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy prydawnik, cy czasownik, cy czasoprydawnik mają taką samą formę, jest w tym odminku, że to i tot chłop w nazywajuczym. Nie je jednoho, dobroho, młodoho
idučoho chłopa to bude rozdajúči, ale kohož to, no vyžu tiež kohož to je, jednoho dobroho mladého idučoho chłopa. Za to tu uvedete schydni v tom primíri, tot ci pridávnik, ci miste nazovnik, ci čoslovnik, ci časopridávnik budú mati formu raždoječoho za to lem, že stojat pri nazovniku, ktorý jak raz je životný, je s mužským nazovnikom. Ale kiedyże sobie to perewedeme na żeński rit, ja tu budu mał taki na skoro, tak, no nam już sud dwi dobry i duczy żen. Koho czoho nie je dwóch dobrych i duczych żen. A kohoż to wydżu dwi dobry i duczy żen za to, że tu jak raz w mnożeni budę. Ja pierwszy odminok rywnął się czwartomu, znaczy nazywaju, czyli wyjdzie czemu. I znam, że to jest kus zakruczony, sam się jem zakrutył, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczną, historyczną, wszystkie to te żywotne nazwniki, ale jak idę o odminu, znaczy zrównania się z rożdajuczym, a nie z nazwojuczym odminką w wydiaczym, mają tlem mużskie nazwniku. No i toho naj, że budę koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko, wszystko jem dopoju, a kiedy tak piszę, tak jak piszę na demko@lem.fm. No i dumam, że już nadzieję się,

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się to twierczot dziewczyną. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Tema, którą znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo poriadnie. No bo widania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardzo archaiczne. Tych widzieniem było bardzo wielo. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby, tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowa jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazownika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej form czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy, od czoho to już możesz takie skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto. Z przyczyny czoho, ze względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że tot prynazywnik zadla, tot zdwojeny prynazywnik był związany z jaką cilu, z chosną, z preznaczynią, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to bude nahoda pity do słownika lemkiwskiego języka przez sajt Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jakoj przyczyny, powodu, prodasz to. I tu jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków nem ich poznaty. I drugie pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili, ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą nelem za dla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechi, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. Czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedy my się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeci odminok, dajuczej odminok. Moglibyśmy sobie to ująć w ten sposób, gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widamy, czomu to służy, o, to czom, widujemy ciż o cil, tak? I widamy, czom jest tak zrobił,

žijeme o príčinu i tom hranicom, pomože cíľu i príčinom, to ona môže byť bars čikavá, bo sa mi zdaje, že veľoch jazyka švita zvídania také, do čoho, našto, pošto, dlačoho, zadlačoho, z jakoj príčinou už sa začínajú míšať. No i dobrý. No i keďže už máme toto čoho i čom, no to tu si môžeme tak podumaty, no dobrý, ale to za dlaczego jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czego? Bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to zadla, kiedy że ho skorotymy, no i to czego ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze praslawiańską historię, że to praslawiańskie zwidania szto mogło mate różne formy odminki, tak? I mogli to form byty i w zadla koho czoho si tam w rozdającym odminku, cy gu czomu. Dneśnie czom, gu czomu w trzecim odminku znaczy w dającym odminku. No i za to czoho i czom nie możesz powiedzieć, że to absolutno synonim. To znaczy, dnes one budą znaczyć to samo, ale wskazują dyryżne gramatyczne drogi do chodzenia do toho, o czym besidujemy. Znaczy, za dla czoho dasz to się stało, albo gu czemu, jaka jest przyczyna toho, tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrimy na inny słowiański język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski po czemu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czego naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w wydaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom. Tak dokładnie się dzieje. Nie wiem, styli wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo też piszcie na demko@lem.fm, czy was się hosumą barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dla czoho, bo to też może być ciekawe, to bars fajni by było sobie to dajak no posegregowaty może by dasz to z toho waszą. Ale dobry, powiem jeszcze o jednym, że o kilku czoho wynikło z jakiejś tam formy za dla czoho, bo samo czoho to no ciężko, żeby dasz to mogło oznaczać. No to tu widzimy, że to ta forma, pierwotna forma w rosyjskim języku na pewno musiała maty formu od tej pierwszej czemu do czomu, znaczy u z u na kince. No i dobry, moja taka hipoteza, ale to bars taka ciż, możesz powiedzieć, barże jak takie językowe fantazje, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czomu, no ale w jakimś momencie skorotyła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostnowaty skoroczenu formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czemu mnie piszą, czemu nie przyszła, bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jak są skończone na własnej, tak? Tak, dołgą czekała, albo dołgo czekałam, piszła z domiu, piszła
Piszła z domu, tak. Wczeram wernu. No i za to może, kolej się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęło graty rolu, zaczęła graty rolu forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez problemu skonstruujemy formu z tym czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formę czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do tego różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze, to skoro czyn formy dawnego, znaczy czasosłowa byt, jem i jest, one nie zachowują się jak kincijka czasosłowa, o, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić, tak jak już bym powiedział, do nelem, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać bilszu rolu, za to, że może było to przedstawić, tak jakby się dojął, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może ma ty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak to ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w lemkiewskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhą czekała, piszła z domu, wczeram wernu, tak? One się najlepsze w jedyny sposób, żeby się przyczepili przy własnym, albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartosty i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest ciż, by się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to się... Aha, małym daty jeszcze premierę. Probaczcie, to było to na premier w Piśpiłanci, Czerez, Pole, Szerokoje, Spitwiar, Pasko, Jusy, tam mamy czomus domia nie przychody, uniczka była wytka, czomu jest i możesz tu skrotyć czomus. Mamy śpiewał Teodor Gorz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiwanka czom to nie przyszedł. Tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolej tak to uporządkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu i szczy możliwe, piszcie demko@lem.fm, komunikatory, a to była Słowicia i wysiduwał Demko Trochanowski. Bardzo krasnie dziękuję za dzisiejszy czas. No i dumam, one dołucha. Zas się budeme moczy sperat. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza. Co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczu, że wy dużo interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były u nas boi. Tym dużo ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kole niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że to w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii. To tak to te Niemcy zaraz pereszły na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa, pereszły na stronę niemiecku. Wsi gadali, że to Rosja propade, to perechodyli na niemiecku stronę. A kole w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy. Na Leni, Żytomir, Kyju, to kto żył, wszystko nim cichnale na peret sebe do Niemeczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Tak, że to ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na Leni, Żytomir, Kyju, a w Haleczyni, peret Lwową. Przy kinci lipca tohoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kyjeła, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawiły się niemieckie i ukraińskie faszystskie biżęci, to gdy nasze ludy widzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuale. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawiali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, co było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chcieli, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludej tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpali w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Odisz jaka była. Zabrali wszystko. Tak, że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dworze. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły tyżden i rabuali. Chociaż było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kole oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczęne. Znate do rohi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kąperi w polu, no i po trocha zerna z nieszczynoho. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyć, jakby chodził dasz to wszyty za słoho połotna. Chociaż i starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest. To panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 grudnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostałem ciłką zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam za to, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się wspomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z Dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Kole w 1939 roku wstupili do nas niemieckie wojska, to zaraz zaczęli braty ludzi do Niemieczczyny na robotu. I z bilanki zabrali 85 osób, to do teper nie wrnuło się 12. Zaraz w 1940 nałożyli straszne kontyngenty na ludzi. Jak zaczęli Niemcy odstupaty z Rosji, to zdawało się aż to, że nikt to nie przeżyje tego diaharu. Tak mordowali i rabowali. Hoseny 1944 rozpoczęli kopate okopy od czechosłowackiej granicy przez Wysołu, Brunary, Grybiu. To nasze seło przydzielili kopate okopy w Brunarach. Dennio po 120 osób musiło iść na robotu. I tak sme kopali aż do 16 sicznia 1945 roku, bez przerwy den i nic. A jak kto do roboty nie piszą, to koho w tom domu pojmali, zaraz w karny łagr do Oświęcimia wywezli. I tam, że Bożego Świta nie uwiedził. A w seni 1944 przyszły do nas na Lemkoszczynu ruskie partyzany. To i one zaczęli niemiłosierno rabułaty, odeżu, idło, groszy, chudobu. U kogoż to naszli? Tak Niemci w den, a partyzany w nocy panowali. Nareszcie przyszły do nas 17 sicznia 1945 ruskie wojska. Zaraz zaczęli braty ludzi do Rosji, kto chodził. I tak znate, ludzie podurili, że toho do śmierci nie przeżałują. Odże Rychwałt wyjechał ciły i z 280 domów ostało się tam tych gazdił. W dolinach ostał się Naszko Jurczak i czetwero drugich. Z Łosi wyjechało 120 rodyn, a Klimkiłka majże ciła. Napisałby ja wam wece, ale czasy w nas duże niespokojne. Jak długo to bude, to nie znamy. W oboch pysmach prosia do pakunki i podają miru na czerwikę dla każdego. Redakcja Karpackiej Rusy dostała i z Bortnoho Gorlickiego Powita śledujące pismo. Stefanyja Walewska z Dragoszowa, zamożna fesz w Bortnym, Powit Gorlici, poszukuje Iwana i Michała Peruna w Ameryci i Stefana Peruna w Kanadii, jak moich ojkiu. Proszę im napisać na adres Stefania Fesz Bortne, Poczta Sękowa, Powiat Gorlice, Małopolska, Poland. Klimkiłka, Powit Gorlici. Semanu Wojtołyczu w Pittsburgh pisze bratanogi z Klimkiłki pod datum 30 września 1946. Powodzenia nasze można porównać z morskimi falami, kolejnymi najbliższa burja kołychaje. Chociaż znaty, że to za jedny to też to w nas palele chyży, to ja sam nie znam. W nas, w Klimkiłci, żyli nasze susidy z flaszy i z ropy. Żyli one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Odże w nocy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywaje banderowcami, i popit palowali naszych susidiów. A przytom spalili chyży Mikołaja Labowskiego i Stefana Karpiaka. Psecho spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to odpakunok. Żeby zbył napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by ho naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszę na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. Na twojej witczyznyni gazduje teperec Gorlic i jeden ochorotnik. Duże dobry się mu powody, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dutkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał od Ciuwanychi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dutkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Droga teto, duże kraśni wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dost do ucho na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiwskich gazet. Ja z wielką ochotą ich proczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowne to, że nasze ludzie piszą z starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mene bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajete, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo dużo

prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdę, bo wczoraj był ja u konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak będę ostal drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powiedział. Ja na pewno będę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powiedz Gorleci. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pisem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerno o wsiakoj bidi. Do Rosyjny jechała, bo dumała, że doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wychlata jej tak, że wsiady przychodzić na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Mery Inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to da się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopiu, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tieszyły o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, że to się na ich grunty wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba dać 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarku, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotryj nim kierował, to każdy krał. A to, od kotryj niczym nie kierował, to lem to dostał, co zarobił. A jak przyszło dilety, to rząd odobrał swoje, a wysiadil te tym reszta. Kochany ujku, pyszę te, żeby z tym ale ochotu wyjdę do kraju. To na razie nie warta się spieszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Rybkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szotysą. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszał z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że to ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak przyjdą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I korowy i swyni zabrali teper po Klemkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej jeszcze niczego. Wydyte ta ujko starszy i one napiszut, a my razem dziuczyli i kumowe z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 27 kumiu, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chotiło żyty, a hneska tak smutno, że de się obernę, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurya Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pid datą 30 wersnia on pisze, że to wsi on zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty den, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że my się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygany. Dido Sydor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak my żyli w Charkiwszczyni, to my znali o wszystko mi jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujecie się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lepsze, ale to swoje to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna prebranego Sydoriaka Petra. Ja prodążam heł dalsze swoją szkołę, za 3 miesiaci pidów czyty się na zootechnika, albo weterynaria, a tymczasowo roblo w rajonie za buchaltera i zarabiam miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR, Stanisławska Oblast, Żołtnowy rajon, Wielkie Piskowody numer 99, Barna Jurij. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 wersnia 1946. Drogi braty i bratowa,

seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możete hostyni słuchaty zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam w Piatnyciu na Słuchowysku i zapraszam na drugi czas karpackich nowel. I zaczynamy dneska pierwszy odcinek noweli pod nazwą Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. W głębokiej starosty, kiedy kończyć się moje życie, raz jeszcze zajęło się w mi gorjacze żelania wyprawyty się na nebotyczną Czornogoru i choć na marnych nogach do groba przychylającym się tyłom pustył jem się ku tomu uchu naszych ir, żeby, jak reczeno, raz jeszcze staty na werchu krasawyci Czornohory, raz jeszcze pizryty z niej na daleky syni Karpaty, raz jeszcze wpywaty się szumom Czeremosza. Dawno jem ne widział Czornohory. 40 rokiu zyszło od toho czasu, kolem pierwszy raz oddychnął tamtym pod niebesnym powitriom. I tołdy sprącał jem się po jej uboczach, spynał do zawiszonych gór i mrak, szto obnymajut wyszni jej gorgan, ta jednako spynał jem się tołdy inakrze. Hneski moi lycia poorany, sywy i wołos, taka bilijucza i boroda, nohy płanny, a tołdy krow junoszeska płynuła, oko naweselity się żażdało, lice ogniom horiło, a dusza swobitni szuchała. Hejby krylatej demon po skałach, wertepach, jaruchach. Tołdy lekuwał jem, radował się szczęścią młodosty, spynajuczy się na Czornohoru. A dnes żal. Tucha styska to rudy, koli zazwyczu po tiłkych rokach sesy paryi, tot harcujuczy Czeremosz, tot rozszumleny lisy, tot to synie nebo. Tołdy wytał jem Czornohoru. Teraz się z nią praszczam. Smutna się mi ona wydyd dnes, za czym sysiami na jej werszku cnę. Inacz zanesła mia tołdy dola do tych czarujuczych zakutyn, cyna to, żeby zaperty mi życia na wse, żeby odsiczy mi dorochu do szczęścia, szmaryty do szerokoho świta, żeby z chołodną świdomistiu den po den plantaty się pomedze ludmy, sztoraz nowyma ludmy, a za jedno na tychże alpijskich serpentynach, a to na strotypowych, krykliwych trotuarach mist, na ansamblejach i w knyżnych salach i na ostatok w misteckich kafe szantanach. A nigdy nie prylepła moja dusza, nigdy nie rozchoriła się lubą. Wszytka lubą ostała tu, pohrebana na tej Czornohori. I hneskę nie stoju jak kolysy, bez kince na jej chyrbeti, nie wpywam się szumom dereł i nie wzeram z taką rozkiszu do syniego nieba. Dnes moi nowy poza wychony, poza zwozyska nad berech Czeremosza mia wleczut. Pamiatam iszczy, oen jej krasa, a dale
na cmentir się ponachlam. Tam ona, moja. I za zmianę sudnohy da gdy inde, do seła, na jego kraj, do jego chyży, pusto tam hneskę i ślidu neje po jego chyży. Jadłowec i chabzyna rosnut na tym miejscu. I win, a czy i dawno w hrobi. Nit, win iszczy lemsywy i taki, jak i ja, schylenej. Tremtia czaruka poczywat na oróżu, a ona... Tu kinczyt się zapyska. Ostatni słowa ruką hejby konarium trepoty napisany. Prezerał jem inczy jeszcze zapyski moho soputnyka. Danyk danemich jem najty ny prodołżynia, ny da jakich inczych odnesień. A czy i tu ruka skinczyła powinnist i wydno mi towarzysz od tych ostatnich slił nie wynymał już nijakich zoszytił, żeby spysuwaty w nich wrażenia zo wszystkich swoich podorożnych tur, szto metalnym jednako nemyłosierdni, jak i nepokoreno z jednoho miścia na drugie spit południowoj italiańskoj spekoty do alpijskich ośniżenych werchił, zo sidalysz czy niemieckich sztuk do szalenoho życia misteckich kabaretiu. Z uhorskich bezkonecznych puszt w piłniczni hołot i zasku południowi spekoti. Dola zwęła mia przypadkom z moim soputnykom i pouczyła nas kisno. To ty same żelania w neho szto i w mene. To ta, że sama cil w neho szto i w mene. W mene cil nyjaka i w neho nyjaka. Desia zaplancze nasza para, tam się skytame. Chodymy po misteczku, ne znajuczy neraz ny nazwy joho, neby się dojuczy o ludziach. Depideme za paropławą, tam hladame restauracyjnego stoła, neź widujuczy ny o muzei, ny o statui, ny o dajaky osobliwosty. Ime przy stoli, ne wzerajuczy się w menu, garsona ne klyczeme, sidyme bezmyślni i jednakowo i na fiakrisz to już z prywyczki nese nas po galerejach, muzejnych salach, bibliotekach, jednakowo na pokładzi paropława i na debarkadę i pred obrazamy. Oba jednako pozeramy w puste, neokryslene, nesmotriaczy na ludy. Oba neżełamy wydity, neczuty świżo prybywszoj artystki. Oba trymamy w tekach bedekera, ne otwierajuczy hony raz i na ostatok zaschladamy restauracyjnoho szyldu. I choć mi towarzysz sywej, starej, w protyłnosty do moich rokiów, w jakich wołos hejby czornej iszczy, lem już się ritszat i aż wysmotriuwaty by, kole pit biły kolor zacznę pit chodyty, ta jednako to nie zawadżat zrastaniu naszego podorożniego prijatelstwa. Dopełniamy się oba i hejby wnutrisznio rozumiemy, jak rozumijut się dywi wybrać.

tradycją padam do wertepu. Kole mi towarzysz wtycze w zimi do Italii, żeby na widite śniegu, ja też ponachlam za nim do Italii, żeby się rozkoszuwaty horiaczym klimatom. Lito nas wertat do Alp, żeby się tej horiaczki pozbyty. Reczy my hejby na to rodzeny, żeby ciłom głubyną mysły i cili wyłoczyty się po Bożym świecie. I hardy czas już się wołoczymy, tymi kiśniejszemu związany, że oba my wyszli z Karpat. I to zo samych ich nedr, de riky jak podolsky zasiwy się rodiat, a de zasiwy jak pustynne riczki wysychają. Za to i żełania czas to jedno się wrodyt. Zwidujemy garsona, cynezziłby tu człowiek wiłsianoj adezymky, abo medowoho knysza, a nit to hreczanoj pałanyci. I po negatywnej odpowiedzi garsona mi towarzysz morszczyt czeło i ja za nim sticham obrwy. Na dneska to już wszystko. Zapraszam na druhu czast nowej noweli już w ponedilok. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den, serdecznie witamy i zapraszamy na program Radio Czytalnia. Dneska przypomnemy paru tekstów, w jakich jawlać się nazwy lemkiwskich seł. Oczywiście nie sposób wymienić w protiahu jednego programu wszystkich seł, ale postaramy się wyczyslić jak najbliższe. Jak wszystko znamy, Lemkołyna rozstiga się po północnej stronie Karpat, w czasty Sandeckiego Beskudu, przez Niski Beskud, po zachodniej strony Bieszczadiu. Okrem tego do terytorium Lemkołyny zaczuslamy 4 seła z okolic Szczawnyci i Wisem na północ od Krosna. Na początek posłuchajmy wersza o najbardziej sławnym seli na Lemkołyni, Florynci.
6: Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propaly. Wilno narody zitchnuły, kajdany opaly. Uchry, Czechy i Polaky skłali swoją władu, a Rusyny do Florynki sklikali naradu. To narodne było wicze z ciło i werchowyny i wybrało Rusku radu, uriad Lemkowyny. Świtła radist zweselyła Beskydy, Karpaty. Uż nikoli się nie wernut talerchowskie katy. Powstał narid, sztoho wrachy prirekli do smerty. Wstał zawoluj swobodu, choć bidnej, obdertej. Powstał narid, szto wikamy pit jarmom hnuł szyju. My swobidny, my rusnaky, idme pit Rosyju. Hromom Beskyd obletiła radist prewelika. Cy czujete, dobry lude, swoja respublika? Jarosław Kaczmarczyk, chylak, chromosiak z Krynyci, zaklikujut. Za czest wstaty rody moj zemleci. Kraj zniszczony, kruchom wsiady mohyły i groby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołod, brud, choroby. Kraj wikamy znedolenej rozorwał kajdany. Jakże było neradity? Swoboda nastane. W naszej chyży zahostyła wola wymrijana. Ne dywujte się, aż to w lemkił lycia zapłakany i z radosty wszytkę wyny worocham proszczaly. W zachodzi myri susidamy żyty na miriale. Ta korotko sące chryło śwityło w Karpatach. Nie hostyła dołcho wola w lemkiłskich zachatach. Lechijony piłsudzkoho kraj ponewolyły. Hirsze jarmo jak austryjskie na lemkił włożyły. Nikomu było pomoczy. Zalemkamy staty i panowe rusku radu szmaryły za kraty. I żandarmy zadusyły lemkiłsku derżawu. I wywoły patriotiu na sudową ławu. Wsesz, florynka, ne zachylne w pamiaty naroda. Cy to skorsza, cy piźniejsza, blysne nam swoboda. Czytała Monika Tylawska.
3: Lemkołyna to czast karpackoj Rusy, kotra jest podzielona medzy różne drżawy. Jednak Lemko wse male świadomist, że jest to jedna czast. Iwan Rusenko w werszu Lemkołyna opredila te granici karpackoj Rusy od Tjaczowa, Użhoroda, aż po Osturniu w Tatrach.
7: Iwan Rusenko, Lemkołyna, kamenisty puty i potoki rwuczy, berezowe debry i lisy dremuczy, kyczery wysoky, polany zeleny, propastne roztoki, zruby porosneny, a szkoły maleńkie, chyży drewniane, ditoczkę boseńkę, luda zastarany. Temno w chyży, smutno smotrzat ikony na ścinach, koło peca bręczat muchy, husy, kury w siniach. Kus dereła za stodołą na kupi czatyna. Wida smotryt czerez wychlad, oto Lemkołyna. Ja rodył się twoim synom, dola moja bidna. Ta lub lutia Lemkołyno, moja maty ridna. I choć zemla nasza bidna, dola nezawydna. Ne zabudut moi oczy, tychych chirskich noczy. A mi serce ne zabudę, pokal żyty budę. Bocym hoden pozabyty naszu chirsku krasu, i smereczky, i polany, desia uci pasut, i czernyci, i jafyry, jachody malyny, wera Boże, ne zabudu, ne dalem kołyny. Szumiat lisy, krajut piśni, hej, zadawny wiky, a jaleczky się kłaniajut smerekam stolitnym, chmary płynut ponad chory, tychońko jak husy, ponad chory, ponad lisy i skarpackoj Rusy. Od Tjaczowa Użhoroda, pres humenne priasił, płynut gunam myłych marky z wistoczką od naszych. Idut dale guszcza wnyci, pres tatriański turniej, pres szlachtowu bił wodu, hej, het aż gu osturni. Alis szumyt, piśnio śpiwat i słuchajut chmary, o woli, o proszłej sławie i o czasach starych. Tam w Rostoci wydno seło, daleko przed nami, małe chyszky, staru szkołu i pit blachom korczmu. Sące siło za kyczeru i witer już stychat. Lis spokinej przed weczerą i lekko oddychat. Rosa padat, misiat zyszą, tyszyna na seli. Lem z daleka czuty chrania cychańskoj kapeli. Ja was lublu, jak i swoich, zychane romane. Was chłodnych i obdertych, i sponewyranych, nie łatę swojej ojczyzny, niech dane przyznany. Lem luby te nasze chory, biduje te znamy. I bidny ste, wychudaky, bez zemli, bez rodu, jak ja lublu wasze chrania i waszu swobodu. Czytał jako tutko.
3: W piśni napisani na rusenkowo słowa ciż wymieniony jest Użhorod i Szczawnycia. Posłuchajmy tej piśni prynymanoj za hymny Lemkołyny w aranżacji teroczku.

0: Ale Najsia poobzerat, Najsia szumni popryberat i Naj doraz się ożenit. Bo kto soj życzyt dobroj gazdyni, Naj soj wyberat żenu zo żdyni. A kto zaslubyt młody diłky, tot Naj perejde aż do waniłky. Tam sód diuczata ociń haroszy, ale ne majut gruntu ne chroszy. Jak lem bohaty, choć stary w diuci, możut soj najty żenu w waniłci. Ale jak iszczy młody wdowec, to Najsia udast do kostarowec. Tam soj wybere. Choć kusi, brytku, ale dostanę duże majtku. A kto by chotił dobroj śpiewaczki, to Najsia zwidat de do Muchnaczki, de do Tylycza, albo do Huty. Tam sód diuczata, szto znajut nuty. A iszczy toto potychy powim, że czasom najdę szenu w łapowi. Lem do Uchryna nit czoho ity, bo tam diuczata ne majut dity. A kotryj lubyt bars czorny oczka, to Najsia udast lem do Wysłoczka. Kto sobie życzyt zas paradnyciu, to Naj posmotryt lem na krenyciu. A kto zajdę aż do Zawadki, to pełno najdę diuczata chłacky. Ach, to już nie jak ne najdę pary, to Najsia zwidat desut brunary, bo tam na tysiacz piacto naroda, jedna tysiacza rzęsko choroda. Aj, w worobliku, szklarach, kroliku, w izbach, w ropece, w czarni, w ipnyku, lemkiuskich diuczat mate bez liku. Temperamentu lem tra do toho i kus odwahy i syły w nohach. Ale rycz persza to sód dulary. Naj o tym znajut młody i stary. Żeny tysia możut nawet durni, czy to w repedii, czy to w osturni. Naj sobie każdej mapu rozłożyt i Naj pohladat, de kotre seło. Najdę soj żenu, jaku sam schocze i budę się mu do smerty weło. Czytała Monika Tylawska.
1: Podibni seła Woczuslat Iwanżelem. W werszu Znowu mrokom składat żełania żutelam ciłojlem kołyny. Iwanżelem Znowu mrokom.
2: Siu, siu, pasiwaju. Znowu mrokom was witaju. W nowym rodzi dobre rude, najwam dola krasza budę.
3: Żtoby byle wy zdorowy i w bilanci i w Hanczowi.
1: Na Bodakach, w Zyndranowi, w Łosiu, hrabi Małastowi, wo Florynci i Kunkowi, i w Nowycy, Gładuszowi, ta w Tulawi i Łabowi. Wsi z Rozdzila i Bortnoho, i z Wirchomli, z Wapennoho, z Prehonyny i Świadkowy, z Perehrymky i Szlachtowy. Ta z Wilchiucia i Wysowy, Polan, Woli, Berezowy, Isp Perunku,

0: i mscowy. Żdynia, folusz i terstiana, pstróżne ustia i tychania, rychwałt, szkwirtne, radocyna. I świrżowa, i macyna, tylycz, mszana i krenycia, sołotwyny i banycia, tamuszyna i śnitnycia, ripnyk, kotan i ropycia, ropa, rybka i ropianka, szklary, doszno i podnarka, czurna, czorna wyszowatka, czorne, mokre i zawadka, smerekowec i smereczne, szczawnyk, szczawne i koneczna, ta ożynna, neznajowa i roztoka i daliowa, łupkił, kwiatoń, opariłka, bonariłka i waniłka, i jawirko, i jawirnyk, i komancza, i barwinok, ta i mochnaczka, i liszczyny. Słowom wszutko zlem kołyny. Tiż i do was, lemko mowa, szto od Odry do Azowa, ta za morjom na czużyni, szczęścia wam bo doli noni.
1: Żeby nigda nie chorile,
2: żeby was plecze nie bolile,
0: żeby zdrowy grudy male,
2: na kaszla lilem śpiwale,
1: dobry ile, mało pyle, i do praci male syły.
2: Mocno w nogach się trymale i hałowo mirkuwale. Szto i jak? I czom? I na szto? Świeci, prawda? Ile dasz to?
1: Stop, was w baci nakołało, a nie w krzyżach. I nikoli nie strikało was w pochlebci.
0: Dobry spało się jak nespyt, arde snyło się jak nesnyt.
2: Najzarodyt się przenycia w Petra i Aftana w Rycie, w Makryjana i Maksyma, w Onufryja w Nikodyma i wdowy Maksymychy, tyż i w Staroj Wasylychy.
1: Kupu stochił na pomilkach, pełnozelna pre odwilkach, na perochy i chałuszkę, i na chleb, i na watruszkę.
0: Na warene i smażene, wypikane i świaczene. A kiedy dach to riże pana, i na torty marcepany. Sztob wrodyły się wam w poli kapustyczka, baraboli, krumpli, bulba i zymlaky, i komperi jak baniaky, taj bandurky, no i gruli,
2: wsady, jony, bery, duli i renety, antoniuky, rajskie jabłka i spasiłka, i ringloty, i węgierky, wszystkie sołoć jak cukierkę.
1: Najwysoki len wyrosny, i w maliny, i je froski, na kalbaty i gorsety, na lajbyki, opliczata, gaczy, gaczkę i gaczata.
0: Sztob żywynu fajnu mali, zernom, sinom hodowali. Budę masło i maszlanka, budu syry i zmetanka. Budę miasto tiż w rosoli i omasta w baraboli.
2: Budu dragli i kotlety, budu szynkę i pasztety, i kobasa sołonyna. Budu troszy pełna skrynia.
0: I dobrobyt w każdej chati. I budeme tak bohaty, żtob już pisze ne chodyli, lem autamy was wozyli. I do sklepu, magazynu, i dokumił na hostynu.
1: I szczy życiu dobrych swatium. Najszerzenie dne żenaty. Dziłki zamóż powychodziat. A żenaty dzieci rodziat. Stop, mniale wask kłopoty. I wy żyli bez turboty.
2: Żeby sące wam tak chariło, żeby nie merzli, nie wyprili, żeby lito było litom, z spekotą, deszczą, kwitą.
1: A i zima zimą była, choć z mrozą, ale myła.
0: Żeby sławu dobru mali, na hostynach hościuwali, na wesilach tańciuwali, na chrestynach pośpiwali. Na pomynkach popłakali, żeby było wse jak treba, i dla inczych, i dla sebe, żeby wsi was poważali, szanowali, weliczali, i w potrebi przy nachodzi blysk byli wam w przychodzi. Dzieciom tiż ja powinszuju, naj was lublat i ciłujut, wszytki ridny, mama, tato, najden każdej bude światom. Żtob wy starszych szanowali, do nauki pociach mali. Żtob nie byli wyledaczy, młodych lit nie marnowali. Ale życia poznawali z knyżok, a pak z czestnej braci.
1: Iście na tym twardo stoju, żtoby żyli w spokoju. Bilsze, żtob nie wojowali, a gazdowe gazduwali. Robitniki zarabrali, wczyny, żeby moskuwali, a i kosmos zdobywali.
2: Najście wam wesoło żyje, komu śmiesznie, najsia śmieje. A tu żyty, wirte hrych, smutek mene, pryda śmiech.
0: Tak wam, Lemko, wszystkomu życzu. Siju, siju, szczęścia kliczu. Siju żyto i pszenyciu, owes, greczku, soczewyciu. Wam na szczęścia i paszniciu. Sobie, że na palanyciu.

0: Nazwy są nie są przypadkowe, ale czasem są tak stare, że nie znacie dokładnie, odkąd się wzięły. To skłania ludzi do wydumowania legend. Posłuchajmy, odkąd podla legendy wzięło się sławne uzdrowisko Wysława.
1: Wysława. Stare to nasze seło Wysława, albo jak to chneska wszystkie zowemy Wysława. Oj stare, jeszcze tołdy ho tak nazywano, jak tyma zelenyma werchamy szuchajował sławny zbijnyk watażok Sawka. Jeszcze tołdy, jak wyrastali, kiedy się pochynali jeszcze najchrubszych naśnija leci, słuchajuczy czudowoho olęczynoho śpiwu. A krasna była olenka, kiedy jachidoczka w liti, wesoła jak jarni witer. Z dalekich storin przychodzili tu paribci, żeby lem pozryty to ty olęczyny oczy. Radowali się naroblany na pańskich zachonach luda, koli śpiew to odpoczuli, a starsze gazdyni rukę składali do modlitwy o szczęśliwą dziewoczu dolu. Lem oczy pańskich gazdził, zły, zachłanny, na zwiaczo pozerali, żadno wodyli z winkami za krasą dziewczatę, czyhali, żdali czasu. Niech to się nie ważył skrywdyty prekrasną olenku, bo mała oborącił w chorach. Lem za zazdrosty, złosty, panny ludkowe puszczali czutki, że to ona bosorka, że zila oschodzi i sącia zberat, że szkodyt ludziom i żywyni. Pałzyli czorny czutki, persmykowali się jak chatyna i ranyli serce dziewczatę. Raz ku wieczoru, koli z lisa wertała z koszyką czerwonych jachidok, schodyli się pańskie posipaki na steżci i z krykom prywele do seła. Hej, widma, bosorka, do ochnia ju, do ochnia, kryczale. I takoj ohen kładut, sućci na pańskich pokojach zasłudzajut, wistka sokołem nad chorami letyt, hyn sełamy idę. Naryt jak wielka woda chirskimi dolinami płynę, stichat na one czudowisko. Stało dziewcza przy ochny, blisnęło oczami, aż panowe sterple od pizrynia toho projatoho. Ludy jojknuli, jak sudci wyrok proczytali. Spality ju, spality ju, zawereszczali posipaki. Przywiazali olenku do stopa, hołowni w ochny poprawiajut. A olenka jak zaśpiwat, aż medże chorame odozwał się jej hołosyk. Zachody soneczko za werszok zeleny, zaś to mene karysz Boże premyleni. Zaś to mene, zaś to tak karysz Bożeńku, lubiłem szuchaja w światu nedzileńku. Polet mi hołose aż do zelenhaju, ratuj mene, ratuj mi myły szuchaju. Jak jeleń to dby stronochy zrywać się Sawka, a z nim i towarzysze joho odważne zbijnyki. Błysnął Sawki mecz, rozpierchnuli się ze strachom pańskie posipaki. Uszputa na rukach maleńkoj roztjaty, usz się olenka na braniem konyku paraduje. Hi, he, he, lemo od hołos desy tam w sercu hirsia powtorył. Oni miły ludę, dołucho stojali seret seła, wyliczali watażka, sławyli Bożu nicz, pers welosławyli i nazwali seło Wysława. Czytała Melania Pelechacz.
0: Lem kołyna sławyć się mineralnyma wodami. Lem kiłsky uzdorowyska sód coraz bardziej popularny. Posłuchajmy śpiwanku o Wasylu, kotry mieszka w Banycy, w kotry czuje się najlipsze, ale raz w miesiącu odwiedza jarmak w Krynicy Zdroju.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

to już wszutko, što zme na dnes zruchtuvali. Zaochoczamy do zwiczania Lemkołyny, która dla nas jest najkraszszym miścią na świecie. Przyjeżdżajmy do seł, z których pochodzi nasze predko, zachodmy na cmunteri i pamiętajmy o swoich koreniach.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie bude widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbilszego bolu najbilszy.

Dobrý večer, dobrý večer, Dialem FM, z tej strany Reany, audycja o domach, kraśni was, witam. Takżto, budu z wami do godziny 21. Dnes mamy sobotu, już 21 czerwca, tepłą, hardu sobotu, jaka pomaleńkę nam się bliży już do kincia, ale wy się nie trapte, bo dobrą muzyku zagramy, rozweselimy się i przy tym sobie powiemy o tym, co перед нами, а перед нами дуже доброго, бо помаленьке будемо входити в вакаційний час, тотіж час лемківських подіватр, фестивалів, тих стріч, де любимо ходити, ну і передовшитким ся веселити. Так що запрашам, зачинаємо.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: I wertam do was po pererwi. Przed chwilką jem wam anonsował Lemkiusku Vatru w Michalowi, jaka bude 31 lipca do 2 sierpnia. No a pered nami też 15. już rusyńska Vatra w Małym Lipniku na Priaśuszczyni. To takoj na granici Lemkowiny i Priaśuszczyny, kiedyże byste popozerali sobie z Małego Lipnika za Poprad, tak budete widzieli nasze Lemkiuskie seło Andrijówka. No i samo sobą, jak jem riuk, to takoj granicia. Ale medzi nami granic nie jem. Jeden naród, Rusyny, Rusnaka, Lemke. Tak że do Małego Lipnika też przyjdziemy 10. do 12. lipca 2026 roku. Bohaty program to już takoj neodouha, tak że anonsuję, dumajte i prorusyńską Vatru w Małym Lipniku.
3: Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tulem kinské radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.

No i tak, dorosłe, już pomaleńkę się budu z wami praszczał. To taka była audycja o domach, jak usted dnes hodny byli czuty priamo z krakiwskiego mobilnego studia, bo odtale dnes do was wysyłam. Za to wieczór wam kraśnie dziękuję. Do poczucia o tydzień. No a był z wami Severian Kosowski.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyjom Blem FM. Den z radyjom Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Nasze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: 4.
1: My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

яку у пізню годину.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wykluczył.